0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Szeretete, szívükkel köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyáknapját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a felebarát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
0: Ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroni
3: desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà. Conclusione di questa udienza canteremo la preghiera ai cani e ai sofferenti. Benedirà anche i
4: rossi. La guerra in Ucraina soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti sicurezza, ma moltiplica la sofferenza. Si spezzano vite innocenti. Ai pellegrini di lingua italiana.
2: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
4: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
2: Külön köszöntöm a
4: le suore di San Paolo di Chartres.
2: Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetesnőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
4: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia. Le suore di San Paolo di Chartres.
2: Sajnos a technika megismétli még egyszer.
4: Cappuccine della Sacra Famiglia. Le orsoline Angelo da Furci. Tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
2: A Fursi Boldogangelo testvér letett mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.